0: Rádio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Rádio Ena 80. Penso con sueño para si

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.